Mukama twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kuba chikogwa. Twale chitiwa netendo mukama chikogwa. Gera maso kumwa chitiwa netendo. Gera maso nokumugamba.